0: turi sualu koba. Handaan ne tu nido.
1: Nung handaan e bahuri mami asto kaku to. Eka maku furata ma aham varni mai halu do. Fishu med ne te tifeshi. Salama ko, miss fishu misto.